0: Do, E, Bas, Ge, Per, Res, Gi, Do, Ra, Dada, Liz, Chu, Ba, Gi, Yu,
1: Chu,
0: Ba, Bu, Nu, Do, Rau,
1: Lulu, Ja,
2: Tu,
0: Ba, Bas, Ge, La, Ha, Se, Ka, Uj, Nu, Do, Rau, De, Ru, Nu, Ho,
1: Ma,
0: Yo, Didi, Si, I, I, Na,
1: Ja, Ka,
0: Vos, Pepe, Li, Itz, An, Tos, Bia, Yam, Do, Kan, I, Yu, To, Kir, Nu, Bo,
1: Ga,
0: Tatai, Mal, Ir, Ne,
1: Tri, Pa, No,
0: Ro, Nu, Ro,
1: Ešeri,
0: Ir, Ca, Vyk, Sa, Ta, Kiek, Prakeba, Bimba,
1: Didi,
0: No, Del, Dik, Šis, ta, keik, pra, šliūžas, iš, gaus, žmonės, jau, šiaip.